Na zwodzie cię pogledu stili. Majesz rozum, w serce chrybet. Dumka czysta, a pogledy zrili.